0: kuyiningi owangulire wo gura airtime data aba bundles wasingise 12 nokusinga wo ngokozesa my airtel app okobere bikugambe dua okusola kuteka ko lwalero airtel money ekolera wo yesigika takubirwa nsalo airtel money erungamizwa bako vu Uganda amateka nebira globi gobererwa
1: Jemele kumuami, na hene ene ni miro ya fea kasoli jetuwa limeti kerezi, yonaya achiragala, hata nge jude misoli, nge chalocho na chijoge dako.
2: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi yebili, obe nkube etonye, obo msana guwase, muma kungula, tuja kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwamata.
1: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo obulunji, atenga kawomu.
2: Sizo nieno nange, nienda kusimba bazoka.
3: Okufuna makunguna gamani. Simba ensigo ya kasuli ya bazooka esinga ya amaanyi eri abalimi abakukutivu ngakati esangibwa maduka g'ebyobulimi ag'ensigika agakuli okumpi

Sita biru tanu tanu stachira bubiri se mashiru VIP kweni ne VVIP ruparati para baranyus Labayo Grofsoko funeka VIP na kugambo kufune mipira jino Orino kubango tadeko airtime kusimu yo wasiringi sibibiri nukuda wagu I mean wasiringi bibiri singa teku mobile man kubaku ino kubanga kuliko wakati wengu